Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam serdecznie.即将年满39岁的梅西将迎来个人第六届世界杯，也将迎来代表阿根廷国家队的第200场正式比赛。